0: Steve Hodgson at Drive Time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays, you'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll zwraca się do mężów.
4: Karmię moją żonę, gdy potrzebuje sił. Zapewniam jej siłę najlepiej, jak potrafię. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, staram się jak mogę, aby ją zachęcić i wesprzeć. Jeśli potrzebuje odpoczynku, jeśli potrzebuje wrażliwości i współczucia, będę płakał razem z nią i będę ją karmić, ponieważ troszczę się o nią.
3: Nauczyliśmy się chodzić na skróty. Żyjemy w erze kuchenki mikrofalowej. Żeby przygotować posiłek, wystarczy włożyć do niej kupione w sklepie pudełko i po kilku sekundach mamy gotowe danie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll przypomina nam, że to, co w życiu najlepsze i najważniejsze, wymaga czasu. To jeden z wniosków wywiedzionych z 5 rozdziału listu do Efezjan, którego analizie poświęcił aż 2 wykłady zatytułowane Najtrudniejsze relacje. Czyta Zygmunt Karel.
4: To są jego nici wplecione w jego plan dla małżeństwa, a wszystko zaczyna się od poświęcenia. Jeśli twoja miłość nie opiera się na poświęceniu, twoja żona będzie o tym wiedzieć i twoja miłość nie będzie mieć wpływu na wasze małżeństwo, bo ty jesteś egoistą. Nie chcesz się dla niej poświęcić. Ona może o tym zaświadczyć i wie, że coś jest źle, może nie wie tylko dokładnie co. Wasz związek jest po prostu związkiem, w którym nie ma poświęcenia. To nie będzie działać, to się nie sprawdzi. Po drugie, uświęcenie, werset 26. Aby go uświęcić. Co oznaczają te słowa? Uświęcić coś znaczy wyodrębnić to, aby służyło swemu pierwotnemu celowi. Sprawiasz, że twoja żona wypełnia swoje przeznaczenie. Wspólnie zgadzacie się, co nim jest. Pomagasz jej jako żonie wypełnić swe zadanie. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Tak kończy się werset 26. Kiedy czytam o oczyszczeniu, myślę o przebaczeniu. Stąd zdecydowałem się wybrać to właśnie słowo. Pan mówi nam w odniesieniu do Kościoła, że On nas oczyścił. Czy to nie wspaniałe? Kiedy ty i ja przyszliśmy pod krzyż jako niezbawieni, zagubieni ludzie, kiedy otrzymaliśmy zbawienie, kiedy znaleźliśmy się w objęciu kochających ramion Jezusa, który powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Kiedy przyszliśmy do Niego przez wiarę i zaufaliśmy Mu i tylko Jemu, On oczyścił nasze życie. Żona potrzebuje przebaczenia, nie jest doskonała. Będzie uparta, będzie się niewłaściwie zachowywać i będzie mówić rzeczy, których po czasie będzie żałowała. Twoją rolą jest jej przebaczać. Przebaczyć, zanim nawet poprosi o przebaczenie. Czwarte wymienione przeze mnie określenie to oddać cześć. Nieczęsto używamy tego słowa poza kontekstem wojskowym. Oddawanie honoru naszym żonom. Przyznanie im miejsca w naszych sercach jako obiektom naszej czci. Tym, którym oddajemy honory. Szukałem w słowniku definicji medalu honoru i znalazłem takie oto wyjaśnienie. Odznaczenie armii amerykańskiej przyznawane w imieniu Kongresu za chrobrą odwagę i gotowość poświęcenia życia w obliczu wroga. Wyglądacie tak jak ja, gdy przeczytałem to słowo. Chroco? Wy chyba wiecie, co to znaczy, ale ja nie wiedziałem. Dlatego poszukałem, co znaczy słowo chrobry. Słyszeliśmy je. Wiemy, że takie imię nosi jeden z królów polskich. Nie wiemy tylko, co oznacza, albo przynajmniej niektórzy z nas tego nie wiedzą. odznaczający się niezwykłą odwagą, hartem i wytrwałością. Wow! Cóż za wspaniała kobieta, odważna, pełna hartu, wytrwała, zdobywczyni medalu honoru. Za wszystko, przez co przeszła i z czym będzie zmagać się w swoim życiu. A my mamy przywilej, by przypiąć jej ten medal. To jedna z ról, jakie ma do spełnienia mąż. Nikt nie potrafi zrobić tego tak jak on, ani też nie powinien. Kiedy on wywiązuje się z tego zadania, nic złego nie może się zdarzyć. Kobieta, która wdaje się w romans, nie szuka innego partnera do łóżka, przynajmniej nie na początku. Pragnie, by ktoś ją uhonorował. Pragnie, by ktoś dostrzegł jej wartość jako osoby oraz wartość tego, co robi. A to jest zadanie jej męża. Nikt na całym świecie nie może tego zrobić dla Cynthia Swindle, tylko Chuck Swindle. Nikt nie może tego zrobić tak jak ja i nikt inny nie powinien tego robić. Kiedy służyłem w marynarce, poznałem tylko dwóch ludzi, którzy otrzymali medal honoru. Jeden z nich stał obok mnie w czasie jednej z inspekcji, gdy stacjonowałem w San Francisco. Nigdy tego nie zapomnę. Przed odpłynięciem naszego okrętu przyjechał do nas na inspekcję pułkownik. Gdy wszedł na pokład, obok mnie stał kapral, który otrzymał medal honoru. Kiedy pułkownik przechodził obok niego, zauważył medal, zasalutował i uściskał go. Ponieważ nosił on ten szczególny medal przypięty ponad innymi odznaczeniami, posiadał wiele innych medali, które mógł nosić, lecz ten był szczególny i nosił go zawsze. Otwórz teraz proszę pierwszy list Piotra. Zobaczysz, że naszą odpowiedzialnością jest również okazywać żonie cześć. Pierwszy list Piotra 3:7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Okazywać jej cześć. Słowo okazywać oznacza przypisać coś komuś. Czy przypisałeś jej cześć? Posiadamy w rodzinie pewien czerwony talerz i ma on dla nas szczególne znaczenie. Co jakiś czas, gdy są czyjeś urodziny lub gdy ktoś zrobi coś niezwykłego, wręczamy go tej osobie. Wokół brzegu czerwonego talerza napisane są słowa: dziś jesteś wyjątkową osobą. Otrzymanie go oznacza, że inni chcą cię szczególnie w tym dniu uhonorować. Zwykle jest to niespodzianką. Ten, który go otrzymuje, nie spodziewa się tego. Wszyscy zasiadamy przy stole i nagle pojawia się czerwony talerz. Cudownie jest go dostać. Dotarło do mnie, że bardzo rzadko, jeśli kiedykolwiek, wręczałem czerwony talerz Cynthii. Często otrzymywały go dzieci z różnych powodów, czasem ja. Ale nie przypominam sobie, abyśmy jej go wręczali, może poza urodzinami i dniem matki. To jest oddawanie żonie honorów nie dlatego, że jest święto lub jakiś szczególny dzień, lecz dlatego, że jest tym, kim jest. Pozwól, że w świetle tych czterech rzeczy – poświęcenie, uświęcenie, przebaczenie i oddawanie honorów – zadam ci pytanie. Czy potrafisz wyobrazić sobie traktowaną w ten sposób kobietę, dla której problemem będzie pozwolić ci być głową? Nigdy nie spotkałem takiej kobiety, która byłaby przy zmysłach zdrowych na tyle, aby zrozumieć, co się dzieje. Nigdy nie spotkałem kobiety, która nie pragnęłaby być z takim mężczyzną. Oczywiście, że nie. Za takim przywódcą każdy chciałby podążać. Ja poszedłbym z jakimś takim na wojnę i umarłbym dla niego. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje. Werset 28. Mamy tutaj kolejny obraz. Jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Pierwszym porównaniem było, jak Chrystus umiłował Kościół. Poświęcenie, uświęcenie, przebaczenie i oddawanie honoru. A teraz mamy jak własne ciała. Co to oznacza? Przeczytajmy. Miłować, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Tutaj znowu mamy człowieka przy zdrowych zmysłach. Nie chcę, aby to zabrzmiało głupio, mówię całkiem poważnie. Jedynie ludzie nie będący przy zdrowych zmysłach odbierają sobie życie. Nienawidzą swego ciała, nienawidzą swego życia. Nie widzą powodu, dla którego mieliby oglądać kolejny zachód słońca. Lecz człowiek zdrowy, człowiek przy zdrowych zmysłach, troszczy się o samego siebie, dba o siebie, dba o to, aby nie być głodnym, troszczy się o to, by mieć czyste ubranie. Wstałeś dziś rano i jeśli jesteś człowiekiem takim jak ja, wziąłeś prysznic, ogoliłeś się, przygotowałeś się do całego dnia. Raczej nie chciałeś pokazywać się innym wyglądając tak, jakbyś dopiero co wstał z łóżka, więc musiałeś coś z tym zrobić. Stałeś przed lustrem i uczesałeś włosy, zadbałeś o swoją twarz i całe ciało. Zrobiłeś to, co było potrzebne, by zatroszczyć się o siebie, zanim pokażesz się publicznie. O to właśnie w tym chodzi. Mówimy tu o karmieniu i pielęgnowaniu. Karmienie to, co robimy, pielęgnowanie to, dlaczego to robimy. Karmienie. Karmię moją żonę, gdy potrzebuje sił. Zapewniam jej siłę najlepiej, jak potrafię. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, staram się jak mogę, aby ją zachęcić i wesprzeć. Kiedy czuję się winna i jest rozczarowana sobą, powinienem karmić ją słowami, które dodadzą jej pewności i będą zapewnieniem, że jutro nadejdzie i że będzie to lepsze jutro. Jeśli potrzebuję odpoczynku, jeśli potrzebuję wrażliwości i współczucia, będę płakał razem z nią i będę podzielał jej smutek. Jeśli jej marzenia nie spełniły się, będzie to tak, jakby to moje marzenia legły w gruzach. I będę ją karmić, ponieważ troszczę się o nią. Czy wiesz, co się dzieje, gdy tak postępujesz? Posłuchaj uważnie. Powstaje pomiędzy wami jedność głębsza, niż mogą to opisać słowa. Dlatego Paweł mówi, że jest to tajemnica. Werset 32. Tajemnica to wielka. Staje się coś, co wymyka się naszemu pojmowaniu. Jest to tak niezwykłe i niezrozumiałe, że dwoje tak różnych ludzi może stać się jednością. To naprawdę tajemnica. Jednakże, jeśli mówimy o najważniejszych niciach, jakie powinniśmy wykorzystywać, powróćmy do wersetu 33, który mówi o tym bardzo jasno. Mamy miłować żonę swoją. To jest nasze zadanie. A żona ma poważać męża swego. I to jest wasze zadanie, drogie panie. Miłość, poważanie. Splecione razem w coś niezwykle cennego, ponieważ utkanie wspólnego gobelinu małżeństwa wymagało poświęcenia ogromnej ilości czasu i uwagi. Miałem przyjemność obserwować was w czasie słuchania tego przesłania. Była to dla mnie ciekawa podróż. Wy musicie wciąż patrzeć na mnie i to jest główna niedogodność, lecz ja mam możliwość przyglądania się różnym twarzom i całemu zgromadzeniu. I to właśnie robiłem od dłuższego czasu. Jeśli coś mogłem wyczytać z waszych twarzy, i mówię to bardzo poważnie, z twarzy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, to pragnienie, chciałbym móc zacząć wszystko od nowa. To właśnie zobaczyłem. To moja obserwacja. Nie mam tego w swoich notatkach, to spontaniczny komentarz. To właśnie wyczytałem z waszych twarzy. Chuck, szkoda, że to nie ty wtedy udzielałeś nam ślubu. Chwileczkę. Może wtedy nie chciałbym tego zrobić. A jeśli nawet tak, moglibyście wtedy nie wiedzieć tego, co właśnie usłyszeliście. Ponieważ często dowiadujemy się różnych rzeczy po tym, jak już popełniliśmy błędy. Jacy mądrzy jesteśmy po czasie. Jak wiele dowiadujemy się po tym, jak zrobiliśmy coś złego, jak zraniliśmy siebie nawzajem, jak pozostały nam blizny. Wtedy dowiadujemy się i rozumiemy dużo więcej. Szkoda, że nie mogę tego zrobić, że nie mogę przeżyć tego jeszcze raz. To prowadzi mnie do jednego z moich najbardziej ulubionych powiedzonek, które przytaczam od wielu lat. Nigdy nie jest za późno zacząć postępować jak należy. Nigdy nie jest za późno. Masz szansę zrobić to dobrze. Zacznij od dzisiaj. Kiedy będziecie sami i nie będzie wokół innych ludzi i nie będzie nikogo, kto pomyślałby, że robisz coś na pokaz, kiedy będziecie tylko ty i ona, obejmij ją, przygotuj tabletkę na serce i powiedz: kochanie, minęło wiele czasu, lecz dzisiejszy dzień przypomniał mi o rzeczach, o których zapomniałem i chciałbym to naprawić. Chcę zacząć od dzisiaj. Chciałbym zacząć jeszcze raz. Chciałbym zacząć od nowa. Winston Churchill, słynny premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, został wraz z innymi dygnitarzami zaproszony na uroczysty wieczorny bankiet. Był to wyjątkowy wieczór, ponieważ po skończonym posiłku gospodarz wstał i powiedział: „Chciałbym, aby wszyscy obecni tu dygnitarze odpowiedzieli na pytanie: jeśli nie mógłby pan, pani, być tym, kim jest, to kim najbardziej chciałby pan być?” Wszyscy obecni po kolei odpowiadali. Zdarzyło się tak, że Churchill był ostatni i wszyscy zastanawiali się, co powie, ponieważ znany był z błyskotliwych wystąpień. On natomiast powstał i cicho powiedział: „Jeśli nie mógłbym być tym, kim jestem”. Odwrócił się i spojrzał na Clemmy, swoją żonę od wielu lat, którą uwielbiał. Wziął ją za rękę i powiedział: „Najbardziej chciałbym być drugim mężem pani Churchill”. Nazbierał tego wieczoru parę punktów, prawda? „Najbardziej chciałbym znowu być jej mężem”. Tego powinieneś pragnąć również ty. Chciałbym, abyśmy na kilka chwil pochylili głowy i szukali Pana. Dziękuję wam, przyjaciele, którzy nie macie jeszcze partnerów, że cierpliwie siedzieliście i słuchaliście tego, mam nadzieję, jak zapowiedzi przyszłych atrakcji. A nawet jeśli tak nie jest, o to wszystko możecie się modlić dla nas, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich i pracujemy nad tą niosącą największe wyzwanie relacją. Minęło sporo czasu, od kiedy wielu z was, panowie, głębiej zastanawiało się nad waszym małżeństwem. Następnym razem przyjrzymy się temu, co Pan mówi na temat rodziców i dzieci, a więc jest to jeszcze przed nami. Lecz tak naprawdę jest to relacja druga w kolejności. Nigdy nie stanie się ważniejsza od relacji pomiędzy mamą i tatą, pomiędzy żoną i mężem. Tam jest początek. To ona jest najbardziej ekscytująca, to ona wymaga najwięcej czasu. Pomyśl jeszcze raz o naszej liście. Poświęcenie, uświęcenie, przebaczenie, oddanie honorów, karmienie, pielęgnowanie. Kilka pomysłów, jak przypiąć naszej żonie medal honoru. Czułe, wrażliwe słowa. To może być dobry początek. Jedynym powodem, dla którego nie mógłbyś tego zrobić, jest to, że nie poznałeś Zbawiciela. Jeśli nie ma przy tobie Pana, wszystko, co zrobisz, będzie tylko działaniem ciała i wkrótce zapał znowu ostygnie. Powrócisz do swoich utartych sposobów postępowania. Jakiż to wspaniały moment dla ciebie, tam, gdzie się znajdujesz, możesz zbudować Panu ołtarz i możesz powiedzieć: „Oto moje życie, Panie. Ale to ciebie przez cały czas brakowało. Próbowałem wszystkiego, lecz dzisiaj przychodzę do ciebie takim, jakim jestem, pełen grzechu, zagubiony, złamany, samotny. I dziękuję ci za przyjęcie mnie do twojej rodziny. Przychodzę do ciebie przez wiarę w Chrystusa, by otrzymać nowe życie, które tylko ty możesz dać”. Jeśli podjąłeś dzisiaj taką decyzję, daj nam o tym znać, skontaktuj się z nami. Nie wyruszaj w tę podróż samotnie. Potrzebujesz pomocy. Niektórzy z nas potrafią kilka rzeczy robić naprawdę dobrze. Jedną z nich jest pomoc w duchowym rozwoju. Możemy ci w tym pomóc. Po to istnieje Kościół, dlatego właśnie jesteśmy Bożą rodziną. Panie, przyznajemy, że żyjemy dziś w kulturze, która zagubiła swą drogę, w kulturze, która zapomniała, jaki jest twój wzorzec, jeśli nawet kiedyś to wiedzieliśmy, nici nam się pomieszały i na naszym gobelinie panuje bałagan. To po prostu katastrofa. Rozpad rodziny jest tak powszechny, że już nawet nie jesteśmy zdziwieni, słysząc o kolejnym małżeństwie, które rezygnuje. Dlatego modlę się, aby coś z tego, co zostało teraz przedstawione jako twój wzór, zaczerpnięty z twojego słowa, zakorzeniło się w nas i wydało swój owoc w naszym życiu, abyś dał mężczyznom odwagę powiedzieć: „Postępuję źle, przepraszam, przebacz mi, zacznijmy od nowa”. Modlę się, abyś dał żonom, które usłyszą takie słowa, zdolność, by uwierzyły swoim mężom, by pracowały nad tym razem z nimi, by pomogły uczynić z tego rzeczywistość. Dziękuję ci, Ojcze, za Jezusa, który jest tutaj z nami, który umiłował nas i stał się dla nas wzorem tej miłości. Pomóż nam, Panie, pomóż nam, gdy staramy się żyć tak, jak On żył, poprzez moc Ducha Świętego. a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Modlimy się przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
5: W audycji Pełnia Życia usłyszeli Państwo trzecią i ostatnią część drugiego wykładu Najtrudniejsze relacje, jednego z 26 tworzących potężny cykl poświęcony listowi Pawła Apostoła do Efezjan, a zatytułowany Stając się ludźmi łaski. Być może słuchając dzisiejszej audycji, życzyłbyś sobie, żeby wysłuchała jej również droga ci osoba. Już niedługo, po zakończeniu emisji radiowej całego cyklu, wszystkie wchodzące w jego skład wykłady dostępne będą na płytkach CD. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod darmowym numerem 800 444 101. Żyjemy w trudnych czasach. Wszyscy odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Rodzi on wiele stresów, poddaje nas presji i różnego rodzaju ograniczeniom. Dlatego z tym większą wdzięcznością przyjmujemy wszelkie Państwa wsparcie. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Tym z Państwa, którzy skontaktują się z nami po raz pierwszy, wyślemy promocyjną płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindollem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.